0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير.
1: مشترى بنيابن فريقا سنت أتيكوتك إذنك فوضيتاشا
0: الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى فرنسا وزيارة منظمة اليونسكو، ووصفها بأنها كانت نعمة كبيرة، وجعل من كاتدرائية نوتردام رمزاً أساسياً لفهم الزيارة، وذلك من خلال مفهوم الولادة الجديدة، إذ كان ترميمها بعد الحريق مثالاً على إمكانية تعاون الكنيسة والدولة والمجتمع والمؤسسات من أجل الخير العام. كما ربط قداسته بين الكاتدرائية والكنيسة الحية المكونة من المؤمنين، مشيرا إلى علامات التجدد في الكنيسة الفرنسية، ولا سيما إقبال البالغين على المعمودية وما ظهرت في لقاءات الشباب والاحتفالات الليتورجية. في مزار لورد شدد قداسته على قدسية الإنسان وكرامته وضرورة رعاية الضعفاء والمرضى ومرافقتهم برحمة. وفي مدينة ميدز استحضر تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ودعا إلى أن يتجدد مشروعها على أساس السلام والديمقراطية والتضامن والأخوة مع تعزيز الحوار بين الأديان. وفي الختام سأل قداسته الله أن تؤتي هذه الزيارة ثمراً وافراً لفرنسا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Salute fedeli di lingua araba. Portiamo la pace.
1: Köszöntöm az arab nyelvű híveket, vigyük el Krisztus békéjét a világunkba, hogy a világ reményben és szeretetben élhessen. Az Úr áldjon meg benneteket, és mindig óvjon meg minden rossztól.
0: لنحمل سلام المسيح إلى عالمنا لكي يحيا في الرجاء والمحبة. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańca i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Hasłem podróży apostolskiej Ojca Świętego do Francji i wizyty w UNESCO były słowa, aby świat miał życie. Kluczem do jej odczytania jest odrodzenie, a jego symbolem odbudowa katedry Notre-Dame, możliwa dzięki synergii Kościoła, państwa i społeczeństwa. Znakiem nadziei były nieszpory w katedrze oraz spotkanie z tysiącami młodych na Stade de France. Innym znakiem duchowego odrodzenia w tym kraju jest rosnąca liczba młodych i dorosłych proszących o chrzest. W Lourdes, sanktuarium cywilizacji miłości, papież zaapelował o ochronę życia ludzkiego, które zawsze zachowuje nienaruszalną godność i zasługuje na opiekę i niesienie ulgi w cierpieniu. W Metsu odbyło się spotkanie z przedstawicielami różnych tradycji religijnych i podpisano apel na rzecz dialogu i pokoju. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polacchi.
1: Köszöntöm szeretettel a lengyel zarándokokat.
2: 30 anni fa San Giovanni Paolo II ha beatificato Vincenzo Levonius.
1: 30 évvel ezelőtt második János Pál boldoggálatta Vincent Levionikut, Levoniukot és 12 társát, a vértanukat. Ők egészen vérükig untásáig védelmezték a katolikus egyházhoz való tartozásukat és Péter utódával való közösséget, miközben hűségesek maradtak a hagyományokhoz. Közbenjárásukra bízom Krisztus tanítványainak egységét és azokat a katolikusokat, akiket ma hitük miatt üldöznek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per il suo universale ministero apostolico e le sue intenzioni. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo ora un appello per la regione del Tigray in Etiopia. I am following with deep concern the situation in Tigray and in the neighboring regions of Afar and Amara, where hostilities have once again broken out. I extend my heartfelt plea to all parties to choose the path of dialogue. Armed conflict never solves problems, but only worsens them, leaving in its wake a trail of death, destruction, and resentment. Only honest engagement can lay the foundations for lasting peace. It is my fervent hope that the international community will offer its generous and timely contribution to ensuring that all humanitarian aid be provided to those in need. Domenica scorso a Bologna sono stati beatificati tre sacerdoti martiri.
1: No, múlt vasárnap Bolognában három vétlenül papot avattak boldoggá.
2: Elia Comini, Salesiano,
1: Martino Cappelli, egy egyházmegyés papit és egy Deonianus szerzetes papot, akiket 1944-ben a második világháború dráma időszakában öltek meg, mert a náci csapatok megvetéssel tekintettek a plébánosaik javára végzett szolgálatukra. Isten elszolgáinak legfőbb áldozata azt mutatja mai keresztényeknek, hogy milyen bátorsággal kell közel lenni testvéreikhez, különösen a megpróbáltatás idején. Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, különösen a názáreti szent család misszionárius lányait,
2: Santa Maria della Valle
1: in Scandia, Santa Maria della Valle plebania híveit,
2: come pure alle parrocchie di Ferrara di Montebaldo e Tesero.
1: Montebaldo e Tesero plebania híveit.
2: Il centro formazione professionale artigianelli.
1: Köszöntöm tovább a Fermoi,
2: gli studenti del liceo
1: szakmai képzési központot, a Római Visconti gimnázium diákjait,
2: e quelli del liceo Gonzaga di Palermo,
1: és a palermai Gonzaga gimnázium tanulóit. Végül gondolataim a fiatalokhoz, betegekhez és az ifjú házasokhoz fordulnak. Az októberi hónap, amely hónap kezdődik, legyen alkalom a Szent Rózsa füzér imádkozására, amelyet különösen a háborúk befejezéséért és a béke eléréséért ajánlunk fel. Mindenkinek apostoli áldásomat adunk.